Słuchasz Free Radio, stacji radiowej naszego miasta. Free Radio Konserwę, zawsze i tylko piękna muzyka.